O sladká, slobodo, o jeba, o dráda, o sladká, slobodo, o jeba, o dráda, o sladká, slobodo. Grazie.

Oj slatka, slobodo, ojeba, odrada, oj slatka, slobodo, ojeba, odrada, oj slatka, slobodo. Grazie.